0: Somos La Calle 96.3.
1: La Calle 96.3.
2: Sobeteo, sobeteo, sobeteo, sobeteo, sobeteo, sobeteo, sobeteo, sobeteo.